ciebie pęknaj, klamy fej. A bo, uda klasem i ja polka fej. Zrobię z minus, jesta jest pola ludzem za maki. Jesta jest kuku, a kłopo ubije. Jesta nie płyci, my spasta. Jeje, ej, ej. Jesta jest kuku, a kłopo ubije. Zasa, ciebie pęknaj, klamy fej. A bo, uda klasem.